Tira na tia bra. Adeku oba na wewe. In Jesus Christ. Watrene za. Menia. Watrene za. Sa osu ba mpa ne chaya.